0: Musa. Waji, chichi genda maso wanka. Ndebo zimba stowa ampia. Enkade nkuba ya jisunde. Enkade bade funzi.
1: Hey, atenga kuruno. Ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
0: Musa.
2: Huh? Sente wazi jiwo kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa aka sente nakuzino.
0: Ania kugama ati nagule taka. Tawakula taka.
1: Nagula nsigo chikachi runji.
0: Nsigo nonji.
1: Yeah. DKC 989. Okuva mubaya.
0: Hey, hey.
3: Wesige DKC 989 kurama kungula amalunji. Kino kye kikachi akasoli ekirunji ekikula amangu okuva mu bbaaya. Asobola okuvaamu ensawo wakati wana paka kwana munya buli yiika emu. Akulira mu myezi ena ate wa mpeke ennungi. Jjukira simba empeke emu buli kinnya. Kyalira ettondero ly'ebirime erikuli okumpi weefunire DKC 989 olwaleero. DECALB, success you can invest.
4: Chadala KCB Bank, ekomya wa mumanyi, gwekula account yo, obateka yo sente, okusobola kugizo obujja, ofuna omukisa, okwewangulira ebirabo nga